0: Skupina Jank a Hanka Rosu de Kujde Rosut je prawy su zaspiewali. Ja prawy Rosut je też dżęca rano radio zapiknęć, Katka, a ja tu z moja. Weselimo so, Katka, na riane pône wustowanie.
1: Cyle prawie miestrujem zonicze pala nas sportowe wustletki. Jan Reho je nam nydom przedstaji. Wotlade o woto zabieramy sa dżęca rano też z lochko atletiku. Też update kuo woku o domu kotrosz jest zoril zu sypnu mieste mamy, tam też policja dale pat przepytuje też o tym dżęca rano poryczimoj. Maty Dziswok je pobył sobotu w kulturnej zarodzie, tam wszako jest solitusza sezona zaiwa. Co was tam oczekuje, a to pod kotrymi wumienieniami, wiac w tym zoniczy za hodzinu, a ze staro abo tysu Benediktu Waurikec jest Monika Gerdesowa zetkała, wona wszako woswieci lica svoji peč a šešče sa to drika železne jubilí, jako riadnica, jako odpôženie sluba, tak rec. Tež o tom džencerána viacaniče, to však večera tež našim vopšenom nedženišim činošku téma vúresk svišiče dženca našim programe a jeli mače potom lošť, môžeče si tež cíve podcast na poskač naši app MDR Serbia.
0: Vidíš, vidíš, 5 a 60 let kloštre živa byč, kajka, kajky to švorné čas. No a ja so veslu, Katka, tež na hudančko, tam tež rade sobu hudam, tu už vám veľa vesela, so vie z dobrej serbsky hučbutu, serbsky Kim Rosvasu.

Vodka. Pa bedel knaš je sčer. Trošku tverča hudba tu serbskim rozvasu. 22 Grand Slam titulo Steffi Graf, 6 Grand Slam titulo Boris Becker a včera Alexander Zverev prvi Grand Slam titel. Po 41 pospytach je so skončne poradživo. 29-letny Niemc Alexander Zverev dobuje French Open przeciwo Italčane Flavio Conboli. Peč sadbach dramatiski finale tobie opisuje kolegojo športa. No a ja wun smysa veselić je najprve raz na zemju padnu, wieso, sylze, watcha maj, kitro emocjonalne dobycze, no a gdyż wuladasz foto, potem gdyż dżęstysz i nowinach, widzisz, kajsz mamy dziecko, ma wujki, pokal, w ruko maj, so weseli, haj, a so wie, jesi to ci zasłużył, tu już to dziwa je tykał, huż to tyś wizio we finalach stał, tu już Alexander Zverev jesi czera wudobył, prynie dobycze, Grand Slam titul možeš reč v francoskim French Open přečivo Italčane Flavoni Conboli kajki to dobyče za Nemsku. Letko nečište svetu mištostvo kopajnce dobyč a hiža by to bylo v uspěšné športové lečo.

Anka Rälzena, Preis Stawatsch, Stawatsch, Lubi Lujo. A ich habe gebetet, die Spone Kunste, Geniakisch, so je nimo, heit euch doch Jiwa, za Hotweinsche, die ich za nasche Druschki, zdokonjane je, nitko, dje za so dale, do schidne hodnia, a dollars, dje Kunste, Genia, w cywy napiatości, zawieszcze na topo zabylim, dam rady mał pokiu, sobotu, dalszy pokiu, 12. A posledni reka MDR Telewizja Wiza, najnowsze wudacze wulatka. Zastanoszcze zdokonili się wobladać, a już nic może wam doporuczyć, so wy jeszcze raz pokuknić naszej ARD Mediatece, hora dyle priki a podwu, to są se minuce z kameru znowa do kamienskie korony, dojeli emocjonalne wokomiki, też ze serbskimi sobudziewaczerkami a sobudziewaczerymi, smy za was zapopadnili. Pobyli sme tež ve Vopkodže Přichoda v Rajbicach a tež ďalšie zajmovsky ze serbskie domizne sme zbierali za vás na našim vúdaču vúľadka. Što mám hevák ešte takhle dženca na svoj liščine, što môžu vám dženca doporučiť, što vám nedom povedám v našich pokývach tu serbským rozvosu.

Wiecich Zaria dowanio zabierać. Nimo to chce dżad co tyż w nazoneniach a w uprowanych praktykach w umieniecz. Zajmcy są utrobne witani, dżęca od dopodnia jednaczych czonem komcu, tam Zari was w utrobne wita. W Budyszynie, tam jeszcze witani dżęca wieczor na żurli SLA na reporterowe slam. To jest zabawna show tak rec, gdzie sztyrio żurnalistcia so wubiedżuja, że może najzajmałsza w swoich reszerszach a reporterowych dożywieniach powiedać. To są kolegojo SZ, tak 4.20, czy Zeit, aber też Neue Lausitz. Zapoczatk dżęca wieczor sedmich ansamblu. Jutze je večer šešćih zjavne posljedženje Vazovskije gminske rade, a to na žoli radnice ve Vazu jutze večer šešćih. A přichodna zjavna zromadžizna zariadnisko zjaska při kloštorski vodže, ta je jutze, a to sidrni tvarenja zariadnisko zjaska pančica Kukove, jutze večer sedmih so zjavne posljedženje zaji a zajmce su vutrobne vitani. Cibilki našestje, a to je Veronika Zarodnikova, Serbskim rozmosu.

0: Nietko pak Jean Techno tu serbskim rozbosu nie nie 6:24 je.
1: Policja z G.
2: Češkenje zbožo z jacorimi zranjenimi je se stalo sobotu na večer Kamencu Ježovje. Tam je 2,5-letna šoferka Audija z dotel neznatije pričiny na napřečevnu jestnu zajeva. Přesto šmone so busa i veku, potom zrazu frontálne do zádu jeducoho busa fovia a do jednoho motorsko zádu fovia, tyž tam so viace vůvinič nemožahu a Bumje s VW-om a škytne planku puča za tu sinne. Zahvidnovaka nezboža a je 66-letný sobu jeduci buštaj Češko zranenaj jeju s helikopterom do koronie transportovachu. Vodžaka VW-a bu lohce zranena. Vodžar busa a motorski vostaštaj nezranenaj. Vicna škoda vúčini 100 000 € a droha bie 5 hodinu začinjena. Ve viacosłownym domie w Rakecach jest o sobotu wieczor paliło. Wiele wonjowych woborników przykłada Haszecz z Rakec, z Psowiu, z Niesfaczy, dwa z Rajwic, Rożanta, a też z Minakała. Tak są wojenki szpie pince w uderiu pod kontrolu dostali. Po dotelnym stawie nie był nikt zraniony. Potem, że był cały dom przewietrowany, może chłopcy wopiedlerzy zaso do swoich bytlenia nauroczyć. Policja je 6 lety dokumentowała, a sledzi dla możnego czeskiego zapalarstwa. Po 100 000 € szkody nasta. A w Budyszynie je wopity 34-letny kolesowo sobotu nocy padnął, a se lohko zranił. Jako policistrza przykładachu zwieścichu pola niego niemale 0,9 promilu alkohola.

Lex Henriksen. Šiš tođin vasama 40 punđelam, no ta je išće moda što, dakle možemo dženca šitko rjano doživić. Štujše aktualne vudače vulatka, sobotu televiziji skomđiju, žaden problem, ARD, mediatece, jedan namakače, mez drugim, pobihme v Stroži, šulski muzeju, a sme se vobladali, kak je se tam pred 100 letami vučovalo. Tim Zari przeproszuje dżęca na skadżowanie za kulturników do krabatu o myna czonym komcu. Tam chce dżaso z praktyckimi przykładami głowokoło organizacje a przewidzenia wieczych zariadowaniu zabierać. Nimo to chce dżaso też o nazoneniach a wyprówanych praktykach wymieniać. Sztuś chce się to dżęca wobladać, naposkać dożywić od dopodnia jednaczych do czonym komcu. Jeszcze witani tam, to są jeszcze rady, gdyż pola Zari raz przyzywicze, acz macie lusz nie moszyńcz. Budyszynie, wotmieso dżęca wieczo na żurli SLA

Liebe, mir dosse poznaczu kuzu nas z nas przyjeżdżą tych dniach, gdy dom wosom mężczyzną posadymy się. Hollywood, kuzdy z nas znaje, tun abo tamne samo też Bollywood, to je filmowa industria indyjskie, a faluje jeszcze cici kraj, kiż ma druhu najwiedszą filmową industrię po całym świecie, a nie to nie niemska, je to Nollywood, z N, Nollywood. Nie tylko jeszcze kraj pytamy k tomu, kiż so to runia z N zapoczyna, ale pokiju, wone kraj je Afryce, z N, a menuje so Nigeria. Haj tamniejszym Lagosu je druga najwiedsza filmowa industria po Hollywoodzie zasedlena. Sztuby to wyrił, aż nowy za to też znajemy Girlywood, Zorec, a swoje stare miasto, so też filmocam z cywego świata lubi ich zahoria. No a burzy tam Zorecu zaso wujku filmu produkcju zmeja, a pyta jak tomu statystu a komparzu. Sztu, szto, kak a dże? Nidom rozosu vam to povedam, kotre ľudži tam vo sebe pytaja za produkciu Zorecu.

0: Dajka, Mieszka, Mirna Uczba, Kajszyn, Asiatok, ale je hakle 7 hodzin, 4 posta.
1: Nabożne słowo.
0: Tutaj ma Jensa Rana, Mirczin Bałca z Budyszina.
2: Ja so podarmo pucuju, a przywożuju swoją móc podarmo, a nie wuśnie. Tajku skorzbu namakamy poda profety Jezaje. Przesłapienie a beznadziejność tutych biblijskich słów, kiedy Bóg jako ochranowskie heso tutaj dnia uzwolenie, trzeba już na sobą zaczuwać za może. Zaczysz, że są szaprowca udaniła nie ladają na to, hać nadziele, albo przy osobinskich przerazaczach, stano samo ich się bóle boli, gdyżli proste zryszczenie. Przesłapienie o nieradzinem, przytruży są ich się nił, albo żarowanie, albo nałożowane moce a proce. Cíl misnene, a temu ich się brojene energie, któreż bychmy za druhe wiece muli trebać. Necham so kroblić tute słowa na nas poczałować, jako bychmy muli nasze širne starosće a frustracje cele profanego razu przyrodować z duntom, haj koho poprom. Słowa uwa tak mianowane Boži otročk. Hač je to lud izraelski, Kristus sam, abo skere symbolova apostova, o tym so ani teologoju, ani vierivi přes jedni nisu. Kunsti je prinotne sade pak išče faluje, a tuto ne płači jenož za Božo otročka. Štuj škulie, ale tiež zauši proce a moce, ktoré džien vod dňa navožujeme. Moje právo však je zaujeno pola knieza, moje myto pola mojho Boha.
0: Dobraj Mirčin Bauca z Budyšina, na roku a zamovitosti serbského evangelského zjazka. Štyri menšiny. Dovoz miche, to je Strange Love od Deepish Mode.

0: A to rano wosmi hižo, wosom hodzin, sydom na czyje. Przed ciomi tydzieniemi je zorecu so dom sypnił. To zawyszcze nikto z nas skomdził nie, cio przysadzichu przy tym swoje żywienie. Policja a pomocnicy dwaj dni za nimi pytachu. Czy dlapak je so dom zcyła sypnął, je wulkie praszenie, kotrym już so policja winuje, a maja tam po uszym zdaczu nowe informacje. W MDR w usywaniu Kripo Live su to w tym rozprawieli Katka o čím kolegojo tam dokładne reča.
1: Miestom policia z toho vukadža, zo moa je pozdatnej paduchaj pisaného metala nešto z nezbožom činič mič. K pisanému metali svuša napríklad kobal, kopo, nikl abo vovaj, vonaj pytašte je predušen za kolesami abo tiež za šrotom. Muži drestaj na vonem dňu tiež v domie pobyvoj, kotruž je sa pozdíš osypnú a staj tam, emt za tými šelakými pisanými metalami pytavoj.
0: Škak je to nieke tam tún zvisk, šako reka, woni drę z tej sypnienie direktnie zawinowały, jak je to można?
1: Nie, to nie jeszcze dopokazane, ale policja a statne rzecznictwo przepytuje ty, hacz staj wonej eksploziu zawinowały, przez to zasusnano rowu tak rec w obszkodzili. Konkretnie sledzia woni dla eksplozje ze smiertnym strzyjom a niekiedy bliwego morenia, tak to reka.
0: A eksplozja, no to szak by taka punowa eksplozja. Wo tym by rzecz, a co jest tam zmieniło?
1: Równie z toho policja też przeco jeszcze dalej wukadza, żeby to pfuna dla podatelnych informacjach mój podladnej w związku ze swoim pytaniom zapisanym metalom a szrotom te ruły tam w obszkodzić w tym domie, hać by to w obchodzie ta przyczyna to dotel dalej jasne nie, wszystko się jeszcze przepytuje, a prosia tam też w obydleriu, w pomoc, że już ma pokił, który im potem naposled też w obchodzie pomaga, domu lubia 500 euro.
0: A i ważne, że jest taki pokił też, że mamy informacje o poladnych, że daje policja tam z dziliwa, Katka.
1: Jedna są o dwie mużu, 27-letny muż z Polski, a 30-letny Afganczan. W obajstem jestem już z drugich przyczyn też w przepytowanskiej jadbie, a maja ich tak rzeczy, że przed sobą siedzą, że tak chcesz.
0: A i już po takim chce się zale z tym padom zabierać. Jestem na tyś na wonym dniu nieco wuladał, albo co zajmuje za wony pad, niech rady też zapiknie Kripo Live naszej ARD Mediatece. Czeramy nocy z kolegojo o tym rozprawieli. Co je nowego w padze sypnenego doma w Zorecu. Tam są minuty poladnych lepili, kisz, moli na tym winabocz, co je tam dojszło k rozbuchnieniu. Tu już się rady zapiknąć, 8 godzin 20, czyje to by Katka, a nie tylko tu je Michał Cysz.

tam pocichu. Michałce, ty a ja, ale nie tylko chcemy tola zromadnie jeszcze rozbić, wo sobie wyscie praszani, lubię dzieci. Dobre ranie, a jeszcze z was, gdyż do szule, do pistowania kodza su zawieszcze, czera, albo dzienca rano, poriadne swoją dobowu spakowali, a pola szitkich z was zawieszcze, ta wiec dobole nie pobrachuje, gdyż dzieci nam w najnowszym wudaczku hodanczka nie tylko wopisuje. Sztodrzec tym minia poskajcie dopkładnie.

0: Clemens. Kola nám zaspieva hajku tam serbským rozvosu. No a što sa tam hajku rianeho stava a zasadne, što je nového našej hony v Užice. No to by Katka je na pol devečich.
1: Serbský rozvos. Povieste. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. Slepjanska fararka Jadwiga Malinkova bude přichodna spolnomocnjena za serbske náležnosće Evangelske krajne cirkvi Berlin-Braniborska Šleska Hornja Vužica. Ju zapakazaja do tutoho zastojenstva na zromadnym Evangelskim cirkvinskim a domizniskim dnju přichodne kunst tydźenja we Wojerecach. Nimo toho cedža wierivi zromadni kemše s Božim wotkazanjom svědčić, kaž tež wiedźeni po starym wojeruskim mjesće doživić. Jeden z wierszków niedzielu budzie korzu koniacich zapszehu do spal, gdzież woczakuje w obdzielniku zromadność a serbska biesada, praje wojeruska żupanka Gabriela Linakowa. Swiedzenskie gemsze z wojeruskie janskie cyrkwie serbski rozwoz niedzielu oryginalnie przenoszuje. Zazbie do 5. lita kulturnie zarody Budyszynie je sobotu wiace hać 100 ludzi dożywiło. Duo Helena a Jan Brizan Heduszkec je przedstaju swójskie, niemska a jędzielskie spiły na zarodzie serbsko-ludowa ansambla. Wot letuszeho maja na zarodzie rozszerjenu kuchniu, tyż jewiszczo bu hinak zariadowane, a wumiocze a wumioce rajanicko z kulisu starego miasta pozadku. W Brzozce dziewięckiej gminie są niedusza gratunia woniowie wobory dale wużywa. Jedna rumność są runie zapistowaniu przetwaria. Przydatnie k woniowobornym rumam, na przykład za dale kubwanie, nastawa tam rum za kreatywne zabiery pistowarskich dzieci. Wo postupie twarskich dziewu na minienie gmińskie radze informowachu. Tu chwilu jeszcze sucho twarskie a w obmiotkowe dzieła dale du, a na zanitarnych przyprawach są też dzieła. Komunalne pistowanie stej podla starie woniowie wobory, no a gratunia bu direktny naprzeczona twarena. We wobwoku inicjatywy SISH, Sycz Serbskich Hućpniku, zetka so sobotu w Lipsku niedzie posta serbskich hućpników a hućpnicu z Lipszczanskiego regiona. Ich by jako wonoorganizator Jakub Grul pod hesłom Urban Serbian Sounds na wumenu przeprosył. Z dobą przedstawiću mnozy nowe swojskie serbskie hućpne produkcje. Tak w ustu poszy miastrujem duo Walburga Wałdzic a Izabela Kauduńska, kajszczyż Luisa Naukec pod pseudonimom Knytl. Dwie dziewaniczce wienowaszcie z otworeniu feature'a za radio a rekonstrukcji jużo zubienich serbskich reju. Magdalena Szeferec od Kuluskiego Jichanskiego Towarstwa jest wczera trzecie leto pospochy tytuł Zakskie Mistrzki Skakaniu w Holeszowskiej Dubrowce wydobyła. Na turnierie są kunst tydzenia we wiercach 23 próbowaniach zakskich mistrzów a zakskie mistrzki we wszystkich starobnych klasach zwieścili. Niesłaczanskie Jichanskie Towarstwo jest tym już trzeci krocz pospochy zakskie mistrzostwa dyscyplinie skakanie przewiedło. To bych upojeszcze, kotrz namakacze też na naszej internetnej stronie, a na app MDA Serbia.
1: Wiedro.
2: Nas oczekuje spoczatnie słoneczny dzień, po południu se potem jac a wiac mroczelu przydruże, w ostatnie pak sucho, kajż meteorologoje minia, a to przy maksymalnie 24 do 27 stopniach, dżinca zmiemy skierę słabe wiecik, a tun przyjdzie z juha. Jutce zmiemy tuszcze mroczelu, tyż pokapacz soma, po południu drewiesce nam też niewiedro, a to przy 17 do 22 stopniach. Zredu aż czwartkwostne dale nie w obstanie, ze słońcem, mroczelemi a szwielemi. Temperatura potem dale spadnie.
0: Kiedźbu na naszych drogach, kiedźbu na Asztyri, nas mi drężany, mi z honim wujezdom, a posiłom tam by niezbożo w Twarniszczu, tam na kujże patroszku jace czasa zaplanować, a Asztyri błyskacze mam, chcemy raz wodziłać, na przykład prynisty Zejcach, tam cydę droga fota, tyś na Bieszyszcza Dziwedziesacz, Bielszecach cydę droga fota, nas mi budestecy, a Asztyri Frankobrot, nas mi drężany, mi z Cyroszkom Drezdżany Zapad a Drezdżany Stare Miesto a hudychna, hudychacze pras, na besto, wosom a sydom dziesacz, mes lubijom a uba odawicom, potekim wewużicy, mina bude ci, a potem na styry hiszcze stworte, bwyskaczo, bwyskaczy steja. Tuż wam dobru, a wies tu jest, bo przyjemuj tu z budyskiego studia Katka a Jakub.
1: Serbski rozwóz.
0: A to styry pona podziewaczyć, romadze z doktor Tastek, iż nas nitko przewodzia. Znamieńcza, cimieńczny do serbskim rozwozu.

Ewanio zabierać, tu już ma lust na to, niech co proszę pola Zary jeszcze raz przyzywi, szako za i sojęca jednaczych wone zetkanie w czornym komcu. Budyśnie, witaja dżęca na tak mianowane reporterowe slam na żurlu SLA. Tam to jest taka zabawne zaradowanie, gdzieś so styrio żurnalistcia wubiedżuje, što może najzajmałsze o swojskich reszerszach a reporterowych dożywieniach powiedać. Dżęca wieczor 7 to budzie na żurli SLA. Dwie zjawne. Posiedzenie jeszcze mam, jutrze wieczor 6, zjawne posiedzenie Wazowskie Gmienskie Rady, a to wieczor 6, tamniejszy żurli, a też panczycach Kukowe so zetkaja na zromadziznu zariadnickiego zjazka przy Klosztorskiej Wodzie, jutrze wieczor to budzie 7.

Coraz u Żylowie tak pszałje słyszeli, a to 101. jubilej obstasia żylojskiego kora. Myśmy byli z mikrofonem pedla. Serska mirowa inicjatywa jo se założyła, srodu su se zajmcu obych, żeby zuzmakali, tak tam sme byli, przysłuchali, a si ludzi mi pejedali. Jo, a przeczuriami stojga serski cerkwiny żyn, ako bużo sobotu anieżylu we Werejcach, na to, co my już pokazasz w naszym aktualnym telefonacie. Zachopisz pak, co my zase z wami lub dzisiaj ze dzisiejszym pestrowom za was.

0: Раз, два, три. Жишик радио. Жишик радио. Оля ваш, Жишет Себастро.
1: Вцелского программа.
2: Любуешь о байки, любежочка, гоцики? Так, ако катка, снаш ма мама цас е ядну прецеташ?
3: Мама, улицу ёш ты мне байку?
4: Окей, пойшу.
5: Кшетка жиен, вецденка милера. Ране свинско кшетка вита. Добре зайчо, южос вита. Gledaj, hulaže v postojce.
6: Ten kroni.
5: Ale svinco jo kubuži. Naskoki jo uperane, umyte aros cesane. Huma zubnu ščotku ve kvašku, a gledavko, a zubnu pastu. Ach, toto jo?
3: Pauk. Die Spinne will ihnen eine Schere geben.
5: Ja, ne kack, ne? Viele Schiewa auf Gummizacker liebt der Schießschick Harkus Flacker.
3: Oh, zwei Marienkäfer. Du warst, Linsko.
5: So, den Gliedermann, so wenn den Geschirrt bei Gummizini. Duzes wird Gummarchwiss nieder. Gusinsa nan jogo Glieder.
3: To.
5: Tom jota Gusinska. To ma świcka. Huko w chłodkowatym rożku przerujowen zimju czoszku. Gaż swynickam wedulijo słodne jagodki węzmijo. Co tam roja gotujo?
3: Ta ubiga.
5: Jo, ne, dokolaż włosy runa destrujo. Już su płody miezgowate, cerwiene na słynsku zdriate.
3: Genau.
5: Nie wiem, że jest żniesz, a zjeść. Za to szieszkę piekorynie ma nint dobre pogostczenie.
6: O, przyjrza ten majski bruk, nie?
3: Ja.
5: So, pęce wali po te jeżi z pełnym brjuszkom na bok nieżi. A smarca. Okej. Pen drugi bok. Njo co tluste byś ak banja. Togod lawen wokus ganja. Ho, celeż spieśni z tym zigerikom, ne? Jo, wenduce. Kupa se, aż psiżoś micka w mały czuzy slieze krycka.
3: Gledaj.
6: Kto tam jeszcze jo?
3: Zibela.
6: Bogowy konik.
3: Bogowy konik.
5: To przyszwórce a glieda. Ahu, ja końc. Do postojki nocka woła. Mocny ksietk nint rietnie cuła.
2: Mocny ksietk nint rietnie cuła. Ako wy nint otekę lubę żuczka a gociki zisioniach a pietk se zase słyszymy. Pęcaka dalszna bajka na was. Miejsza jasowy tyżyn.

0: Wczoraj jo nimsko-serski kor żylu swiesił we wiesnym sportlarskim domie jubileum. 140 lat oplewania serskiej kultury a serskiego śpiewa Maria Elikowska-Winklerowa powiedziała.
1: Na ten wielicki jubilej jo przychwatało jednak 100 gości. Tylko z drugich są.
2: Bo są gości, to nie są żylowarie, wiesz jo?
3: Na Strenowa, ze susedku.
2: A wiesz co, prywatne gości?
3: Prywatne gości, jo.
2: A dla co?
3: Na tokerinne śpiewanie, o, a takie redne drastwy, drugie kory je śpiewają.
1: Willi Gusor, najstarszy śpiewar w żylojskim korie, jo zarydowanie wytworzył, a gości uwitał.
4: My se ja sedimy, aż wyszczo szych knołożnica k nam na to świedzieńskie zarydowanie przyszli. Ja se leżynca, maka mylą se.
5: Ja se leżynca, by zmaka mylą se.
1: Z tym znanym śpiewom z tej żylojski kor a ryjowańska kubka nimsko-serskiego ansambla w mieście zasięgnęły do zala. Juro Giera jo ziarżał krótkie nagrono na serski.
6: Ja som sam raz ho niekak 15 lat som jeho sobo spieval a myśmy wielkie riedne wystupy mieli ho w regionie a potom také w NRW z Joost a to są wielkie riedne wiece byli. To jo za mnie ako serbskie żylo war wielkie ważne, aż ten kor jeszcze existuje, aż oni wopływają naše serbskie stutzki.
1: Żylojski kor jo zgłosił znate serskie śpiewy. Przeprosone kory ze Strobic, Miesta a Gubina su pewitowali krótki program, a gratulirowali jubilarowi. A gubiński kor jo żyluario a publikum przechwatał.
7: Wir können leider kein Sorbisch. Wissen Sie, wir haben es geübt. Und das Ende von unserer Probe wollen wir Ihnen heute jetzt hier präsentieren. Hoffentlich können Sie es verstehen.

0: Za to su dostali veliku hvalbu, a mnogi jo samo sobu spivali. Rewajska kupka nimsko-serskiego ansambla w mieście jo jubilejny program obogasiła. Przedsedarka ansambla Anet Bröse jo se przez przeproszenie jaseliła.
1: Also es war natürlich sehr schön auch, dass wir wieder einmal mit dem deutsch-sorbischen Chor zusammen auftreten konnten, weil es ist ja nur schon ein paar Jahre her, dass wir zusammen auf der Bühne waren und dass ich heute dieses Jubiläum, diese 140 Jahre mit Ihnen gemeinsam feiern zu dürfen.
0: No, a se wie, żylojski kor jo przedniasteke żortne ludowe spiwy. O, Willi Gusor.
2: Ja mam lubku se szynuła, ta jo taka mu drogowa.
3: Tako mi, tako mi, tako lubku se gese. Tako mi, tako mi, tako lubku se gese.
0: Co by było mimo tego? Na końcu su z gościmi zaniasli, a zarejowali Anne Marie Polku. Jubilary sami, geści a przyjaciele żylojskiego kora su przeżywali tu dobrą atmosferę. Willi Gusor, Markus Kęcar a Żyl Ketlicojc.
4: Wielki, wielki respekt za te dzwonki kora, za szyknych, które z takim angażmentem se przyjmieją, a to śpiewanie, a tu serbską kulturę tak se waży, a jo, takie te gości muszą gronić su rokowali ten dom.
5: Ja na wielka cześć za nas, jo. Szykne su se Belgien, jaselili ten spiwu, jo bum, jaseledzinca smakamy se, a to jo przez całą żulu klincało aż do końca tego zwierzęskiego programa.
6: To jest ważne, aż Jan taki wieraż ma. Każ Jan gleda na to, aż ta tradycja żyluje taka glujka, jo. Każ te żenne wierażki nie masz, pońce to troszkę zgubują, dlatego trebaż te takie wierażki, żeż te gromadu przyjdu, takie szake kory, ja som se wegin wiaselio, aż tu se oni tak wiele ludzi takie przeprosili, a spiwali. A se nažia ma što jo čošku pogonja teke do psihoda. Mi šukne vima što ne olaško. Vosim negaš ta žera mjastimi generacijami taka velika.
7: Cora jo nimsko-serski kor Žilo svišil jubilej 180 let obstaša. Vjasovost, učobna atmosfera jo zaredovanje ceniva kratu redne a polne doživenju. Pa zaredovanju so se rozgranjali pri kafiju a tukancu. Vižeš jo bilo usta jenca z obrazami a informacijami v staviznach kora. Jo, a nintode Žilojski kor išči štucku spivaš, zolistijski spiva Juro Gera.

Servus, byli w Norwegskiej, platam nie menschene. Dlaczego miasto drugim tos wyszeszowicze naszym programie, naszym kulturnym magazynie, przy mikrofonie burza za was Gregor Klim, a ja goronim wam na zdrowe zase słyszenie, ja som Anja Kochoj-Czwarcowa. Miesza spedowne a uspieszne tydzień.

Coraz u Żylowie tak przałje słyszeli, a to 101. jubilej obstasia żylojskiego kora. Myśmy byli z mikrofonem pedla. Serska mirowa inicjatywa jo se założyła, srodu su se zajmcu obych, żeby su zmakali, tak tam sme byli, przysłuchali, a si ludzi mi pejedali. Jo, a przeczuriami stojga cerski cerkwiny żyn, ako bużo sobotu a nieżylu we Werejcach, na to, co my już pokazasz w naszym aktualnym telefonacie. Zachopisz pak, co my zase z wami lub dzisiaj ze dzisiejszym pestrowom za was.

0: Wczoraj jo nimsko-serbski kor żylu swiesił we wiesnym sportlarskim domie jubileum. 140 lat oplewania serbskiej kultury a serbskiego śpiewa Maria Elikowska-Winklerowa powiedziała.
1: Na ten wielicki jubilej jo przychwatało jadna 100 gości. Czyki z drugich są.
2: Oj są gości, to nie są żylowarie, wiesz jo?
3: Na Strenowa, ze sąsiedku.
2: A wiesz co, prywatne gości?
3: Prywatne gości, jo.
2: A dla czok?
3: Na tokerinne śpiewanie, o, a takie redne drastwy, drugie kury je śpiewają.
1: Willi Gusor, najstarszy śpiewar w żylojskim korie, jo zarydowanie wytworzył, a gości uwitał.
4: My se ja sedimy, aż wyszczo szych knołożnica k nam na to świedzieńskie zarydowanie przyszli. Ja se leżynca, makamy usę.
5: Ja se leżynca, by zmakamy usę.
1: Z tym znanym śpiewem z tej żylojski kor a ryjowańska kubka nimsko-serskiego ansambla w mieście zasięgnęły do zala. Juro Giera jo ziarżał krótkie nagrono na serski.
6: Ja som sam raz ho niekak 15 lat, co miał sobą śpiewał, a myśmy wielkie riedne wystupy mieli ho w regionie, a potem takie w NRW, w Zjost, a to są wielkie riedne wiecy byli. To ja za mnie jako serbskie żylo war wielkie ważne, aż ten kor jeszcze existuje, aż oni wopływają nasze serbskie sztucki.
1: Żylojski kor jo zgłosił znate serskie śpiewy. Przeprosone kory ze Strobic, Miesta a Gubina su pewitowali krótki program, a gratulirowali jubilarowi. A gubiński kor jo żyluario a publikum przechwatał.
7: Wir können leider kein Sorbisch. Wissen Sie, wir haben's geübt. Und das Ende von unserer Probe wollen wir Ihnen heute jetzt hier präsentieren. Hoffentlich können Sie es verstehen.

0: Za to su dostali veliku hvalbu, a mnogi jo samo sobu spivali. Rewańska kupka nimsko-serskiego ansambla w mieście jo jubilejny program obogaziła. Przedsedarka ansambla Anet Bröse jo se przez przeproszenie jaseliła.
1: Also es war natürlich sehr schön auch, dass wir wieder einmal mit dem deutsch-sorbischen Chor zusammen auftreten konnten, weil es ist ja nur schon ein paar Jahre her, dass wir zusammen auf der Bühne waren und dass ich heute dieses Jubiläum, diese 140 Jahre mit Ihnen gemeinsam feiern zu dürfen.
0: No a se wie, żylojski kory obsiedniasteke żortne ludowe spiwy. O, Willi Gusor.
2: Ja mam lubku se szynowa, ta jo taka mu dragowa.
3: Tako mi, tako mi, tako lubku se gese. Tako mi, tako mi, tako lubku se gese.
0: Co by było mimo tego? Na końcu su z geściami zaniasli, a zarejowali Anne Marie Polku. Jubilary sami, geści a przyjaciele żylojskiego kora superzywali tu dobrą atmosferę. Willi Gusor, Markus Kęcar a Żyl Ketlicojc.
4: Wielki, wielki respekt za te dzwonki kora, za szyknych, któreś z takim angażmentem se przyjmieją, a to spiewanie, a tu serską kulturę tak se waży, a jo, takie te gości muszą gronić su rokowali ten dom.
5: Ja na wielka cześć za nas, jo. Szykne su se welgen, ja se lili ten spiwu, jo bo ja se leżinca smakamy ose, a to jo przez całą żulu klincało aż do końca tego zwierzęckiego programu.
6: To jest ważne, aż Jan taki wierasz ma. Każ Jan gleda na to, aż ta tradycja żyluje taka gluka, jo. Każ te żenne wierażki nie masz, ponieważ to troszkę zgubują, dlatego trzebaż te takie wierażki, że aż te gromadu przyjdą, takie szake kory, ja som se wegen wiaselił, aż tu se oni tak wiele ludzi takie przeprosili, a spiewali. A se nažiam, a što jo čošku pogonja, teke do přichoda. My šukne vima, što ne olaško. Vosebne gaš ta žera mja s temi generacijami taka velika.
7: Cora jo nimsko-serski kor žilu svišil jubilej 180 let obstaša. Vjasovost, učobna atmosfera jo zaredovanje ceniva kratu redne a polne doživenju. Pa zaredovanju su se rozgranjali pri kafiju a tukancu. Vižeš je bilo usta jenca s obrazami a informacijami v staviznach kora. Jo, a nintode žilovski kor išči štucku uspivaš, zolistijski spiva Juro Gera.

Cora by zwiesiła libusze szafrankowa, czy a 70 bus tak, ta czechojska grajarka jo wesybnie znata za jej rolu jako popielinka we znatym filmie Czy wereśki za popielinku z leta żywieć na szczęstu Czy a 70. Tego szak ich dalszych filmach jo sobu grała między drugim w filmie Kolja, za który się letko pezdzie dostała myto Oscara. Tak je žin zamreša laže v tom nintejšnem tuženju, ten jo srotu, vinujome je tož muziku togo tuženja. Filmovu muziku k filmoju, či leščinki za popelinku, jo skomponiroval Kare Svoboda v nímske verzi, jo soundtrack celkonje instrumentálne, v českém originálu slyšeme pak jeden spiu, Kare Gott spiva svavne spivanko, žomáš tvojo genie. Tashatsk.

Servus, byli w Norwegskiej, platam nie menschene. Dla zoga, ja se drugim tos, wyszy szowicze naszym programie, naszym kulturnym magazynie, przy mikrofonie burza za was Gregor Klim, a ja goronim wam na zdrowe zase słyszanie, ja som Anja Kochoj-Czwarcowa. Mieszas bedowne, a uspieszne tydzień.

0: Bola damy na rę, a z co na turnio, wąka na stacjach. Tam mamy też zmienu, kiedyś ma so łopki dłuż.
1: Jasne, znać miejsce mnie, że dobra znamiecza dwaj serwaj wykuźdy musi być, tak, że możemy interwiu z nimi wjeść.
0: Hej, a k tomu leca so dalsza regula przydruży, a to płaci za sześć. Wykuźdy musi twie, wąka na stacjach ma znamiecza jedna holca być.
1: Woto môžete sa netko iža starať, kaž prajne, žane mústva jene s hulcami jedno holca má sa vuna rajnišťu stať. To je jara vážne, viace je všetko možno.
0: Znova sa raje v štyroch štaflách, pak ze štyromi alebo pieč mústvami, odvisne keľko sa na miestne přizivia, jenojš prvnej mústve přinžete dále potom do KUKova.
1: Přizivenia mústvo sú stajne na miestne možné a to od napo 60. Tak sa môže so turnier v 60 večer s dybkom započeť.
0: A ja potom praskame bule hač to džesačiť a k tomu pravú lečnú hučbu za vás máme, kajšte štúve zátkuli srbiť nám zaspieva fantazia.

0: Nitko přinže naša nowostka pola kotrež je cała wieska prašana. Wszyscy môža sobočinč a wieska tež ešte nešto vo toho má.
1: Lica máme na kujže stácii wosobitú moto party plánovanú. Nešto předrašči, co dobiče, što dokładne, to so stajne týden do stácie wosobí.
0: Cíl je všich na stácii mobilizovať sa so předrašča. Potom činíme s předrašenými zromane foto, tým bude sa okolo 9,4, tež je všetko nimo.
1: Aj na koncu byčtu reportek im na finálu v Miłoczycach wozywimy, na ktorej stacji by najwięcej przeraszczonych ludzi, a tuta wioska dostanie potem w osobite myto, menujce.
0: Je obna stacja leta 2027, to reka dobyczarska wioska je 2027 na Bicztury Pudla. A nie trzeba so ekstra pożadać, mysno je po takim wieste.
1: Gdyż lalacze netko do kalendra, potem wieszcze, iżo przychodny tydzień je za początk w Woklecach, prynimo to Bicztury 2026 za Woklecy.
0: Zonicze po przychodnej chudźbie.

0: Runia sme w tym rzeczeli leca ma kuja stacja bicztu w osobite myto, po którymż może so szice tam przeraścić, czym jac, czym lepie.
1: Tydzień do stacji so stajnie motu wozywi, dżęca po takim tun za woklecy, aż to so tam lepie nie rodzi, hacz czyjowace.
0: Woklecienio wasz motu je trikowy, przejene hacz kopańca, hacz volleyball, albo blido tenis, hacz z leta dziernacze stopusta, albo 2026, czy my chcemy tak wiele, każ można w trikowach widzieć.
1: Kujdzie smie sobocinć, hać woka, albo dzieć psyk, albo kuczka, burgomiszto, albo zubna lekarka. Kujdzie se niech niekaki triko zdraszczy, szako so zapocznie WM w Kopańcu.
0: Wszystkich w trikoach potem po przedkole bicztury we Woklecach fotografujemy. Na końcu je mianujcy ważne, tak wiele ludzi kajż można mobilizować, so możecie se hižo leca bić stacju zakletu budobyć.
1: My so wieselimy na pisane stare, nowe a nieuszydne trikoły, przyjdzie na pondzielu we Woklecach.

0: 50 kilometrov peši po serbske Hužice, haj sobotu je tak daleko.
1: Slavia Marš je zase na ređe, rano oni tam v hokách startuje a to hižo ve 8.
0: Zobyšče vy hišče nekotre zajímavé informácie zonili, sme se za dženca Mateja Venku do studia přeprosovoj. On je sobu organizátor Slavia Marša, vítej k nám.
2: Dobro večer, vítejte.
1: Vítej Matejo, ty dženca čas ište... Matejo, ty dže... Tydzień czas jeszcze macie za przyjoty, a tak dalej. Macie wiele stresa przy przyjotach na Karunie?
2: No hej, tu ten tydzień dreje w oprawdzie. Hoca faza beży, jenom praju. Wszystkie postane przyjoty dobia są organizować, nakupować nasze czasy, produkty, sad zeleninu a tak dalej. Wszak nie możesz wiecie nieźli do to kupić, ale to, co tu ten tydzień beży, też wszystko dalsze napoje, te stacje po takim, też potem przyjotować a tak dalej. To, co są nitko runy odmieje w pozadku, jenu praju, potem też jeszcze są wyzornikowe trzy kartki, co zase rocza. Tu czas nie mamy, szak jeszcze jenu pomiędzy dół czakanską liścinu, co możemy wszystkie te kartki zase na nowych statuach rozdawać, jenu praju, też to wiele czasu žere, ale ja si myslím, my všetko až do soboty, respektívne piatka večera zmejeme s přijotovaní, tak so môžeme sobotu ráno potom dubku na všetkých vítač a so na puč podač.
0: Hej, to dere klinči, ja som loni sobu bežal, vešče vezo tež puče markiro, ale my to je vezo treba. Štuto poprom čini a dys, so a ráno do štorta, alebo kak?
2: Nie, ráno do štorta to bu pše bože bo, my máme leca cí Teams, tak jetzt zieh dvojky, kisch tak jetzt popuču su, a tutum čaru vodjezža, to reka ta čara násibi je ižo hotova, plan ste, vozivili mi to iš nesme, dokiš napšikrat při markirovanju môže ište všelaké zmene byť. A potom piatk poponu, nie, piatk ráno startujeme, a podáme so s kolesom tak jetzt napuč a aj poprade kujždu odbočku a kujždu aj nejasnosť, tak rec spýtame ujasnič a markirujeme to so skorkami na zemi alebo značkami na štomach a potom máme vyzo tiež lieca, kajž všetko zase tiež naše tafličky, ty se 5 km šafnú, ty se 10 šafnú a tak ďalej, tiež tu ty dobia so pojšeč a to je nešto, štož extrémne dôvod traje. My sme v prvním liče to spýtali ako jednotka cały posta kilometrów zromadne, to w oprawdzie nie funguje, a lica ze zci dwójkami po puczu być, ja myślę, to jest ta najlepsza alternatywa, albo ten najlepszy rozrysanie. Ja jestem chipnik, a swyśne to lica punżem, dokież przypodla dobia są piatk poponu, też jeszcze dalsze wiecki zorganizować, to nie jest nasza jedniczka starość, ale haj, sobotu rano to nie idzie. Sobotu rano wszystko stej, te znaczki wiseja, a nasi sportowcy można są napuć podać, a wszystko je poprawom tak daleko. Dość dere wupisane, so so nebys mi nicht zu zabijet.
1: Ha ja primo lonischeo tisch psi staciach pom pomolci ko mili kis jechule julu ja tak dale. Stu su pomolci se su to pon zelenere swoibni abo nikot si druso.
2: Tisch mehr druim su to swoibni na kuje bat kis stano prai hai busta kilometer bejet stak budne am budna ja nes mir racho pomam. Denk ich pomolci ko na kuje bat trevame schako jetun wohne organizat organizatorický tým, jenom štúrio a štúrio sami to na žiaden pát nešafneme. To rieka, my trebame jen tým, sobotu potom to pa nie sú jenom svojbne, tiež romadže s pavkom, kýž však je oficiálne zaradová, máme tu išto pavku, tak rec podľa, kýž nám tam pomaja, kýž te stácie podpiraja, a to sú napríklad jabuka kráč, korky kráč, te napoje ze staječ a tak dále, tým športovcám tak rec všetko dodávač, tož oni trebaja a na koncu, že sú všetci zase preč, ten stáciu, že ty sa zbúrečiš, zrumovač, votedač. To sú to ešte nátoľko, keď tam sú, ale my máme sa musú tiež lica zase dosť motivovaných pomocníkov na mestne.
0: Hej, všichom nespev vútrova bije, to sa musú dere posve, když posta kilometrov bežíš.
2: Ďakujem, že pátaj.
0: To či ty dosť dere vútrova bije.

0: Temperatury stupe ja litne časo započne, a s tym so tyž prawe serbski sporto event vospietuje. Claudio so, wiesz ty, kotry to je?
1: Wenn ich zu naszu rianu zatkula beachturu.
0: Na je to je tyž wulki event, ale po promieniach Slavia masz.
1: Na wieso, o tym sme rune rečeli.
0: Prawe a loni bych o tyž kartki jara spieszne wupsche date.
1: A to ona mamy my od zatkule posłane dwie kartce za was.
0: Za to debie cieniesz na Instagramie prawie na nasz małki kwisk wotmowicz.
1: Hej, potekin zmicze se wasze szmuratko a spieszne hulajcze.
0: Čakanske lištiny sú plné a jenož my máme ešte exkluzívne kartce.
1: A za to dobíte jenož pola Instagram, ladač a tam odvosovač.

0: Zadkula.
1: Na što da hevaš?
2: Michał Cyszna nam zaspiewa hiście den level, hiście na hodzina bych rek, tak spiesznie są ona minie tuta prynę hodzina.
3: Haj, ryczyliśmy w obić ture, kotre noski was woczakuje, a tak dalej, tyś was zlawia marszu, szcze zonieli.
2: Druga hodzina reka wiezo aktualki z cywy w Łużycy, tuiś ryczymy w posiowskiej kupiel.
3: Stuiś, co mnie ludzie tak rado by skałę nie kupa, może się od netka tam dojeć.
2: Między drugim ryczymy po skateparku w Pančicach Kukowie.
3: Tyś macie już na swieczenie, potem mamy dzięca niekotre informacje k Break the Rules Festivali. Tutu nie mnie ludzie kąc Julia.
2: Hućpa za drugą hodzinę wiezo też trebamy. Kiliano, co ma za nas?
4: Nasza druga hodzina jest zapoczała. A ja sam hućbu wypytał, kotra co wam załeszcze lubi. Skupina Janka Hanka zaspiewa spiew Hanka Buć Wiesowa.

0: Jensa bi prawe lične dżin. Okej, okay, nic był wieka horco, ale słońce świeciło, a przyjom nie bie.
1: K tomu mamy jeszcze dalszą domu pojeść. Bojchowska kupiel manetko skończne w otorene, poprom su chceli hižo zajszu pondzielu na dniu dżistcza, ale potom tole.
0: Četas imbisa je se šitko přijotovala a so dživaše čodla tam nešto vody v pulu pobrachuje. Nedže 30 cm pod kromu je voda stava.
1: Hej, a na to je kupanski mišto nedom přijo a zvišťu, zo je jedna klapa kuncovana a roa puknena, tam su 10 kubiknych metrov vody odbiželi.
0: Přitom by klumpa hakle celé nova, za 350-400 € su tam novo filtru techniku zatvarili, firma je pak ju miestem reparovala, roa je cua a hižo nekotre dny su zaso vodu do basenka klumpali. Nekak 7 cm šak na žen šafnu, tak praj kubanski mišto.
1: Netko pak je tam plne, jasna modra voda čaka a šo dokova vokovo dere přijotovane. V počuje so vesela kupacoch, vo sebe tež se serbskih so, kajž nam kupanski mišto praj.

0: Znajecie to lazałyście skatepark w Pancicach Kukowie.
1: Dżęca nimo skateparka w Pancicach Kukowie przyjdziesz, uladasz nimale przeco dzieci a morosnych na ich skateboardach albo kolesach. Przy tym maja miestno iżo dziadnać lit.
0: Započała je so sitko 24 z małej skupinu, kotraż je na wukodnym parkualniściu so zetkała tam dre mużachu dere jić.
1: Ale parkualniścio neby wiezo za to myslene, tu iż nastapcze przecze za swójskim miestnom, a te no chce chu dzieci proszczenoś mieć, ale si te same natwarić.
0: Zhromadnje dźišu pousy z rozkładžechu vobydleram svoju ideju a zbieranhu podpisma. Runačasne vuprajechu so starši zvolnivi při tvare sobu pomhač.
1: A tutun angažement je so vúdaniu. Kmenská rada projekte přivosuaše a dźiči vúvichu samo same koncept za přípravu.
0: S tym konceptom zdobychu si spichowanie 25 tysiąc euro, cokonie miachu na końcu za projekt niedzie 90 tysiąc euro.
1: Iżo 2006 zu nowe sportu Arial Waterili, tedy przepoda wiesnanosta na miesto oficjalnej ludności, a weselo by wiezo hoborskie.
0: Tam pak stały zne nieskończaty żenca, przełza zaso dzieci a modosni zamowitość za skatowy park.
1: Kaj oni starają się o porad a czystotu planują zromadne nowe projekty a możachu przez swoje obczelenie na wybudowaniu nowym idejem einfach tun, samo 490 euro za nowy skatowy element zdobyć.
0: Aktualny stał parka możecie też na Insta-account Panschwitz Skater se obladać, na którym są modosni sami aktywni.

0: vážny fakt za našich připosłuchariów.
1: Kuž jedna czy sekundu wużoli sa pola zatkule 7,8 cilitru wody.
2: Zatkula.

0: Wo hast du dich, Molly?
1: A. Prinislavia-Marsch.
0: B. Tunwilice, zweite Satz, A. Zia, dwadzeci.
1: C. Leunchi, Slavia-Marsch.
0: Abo D. Slavia-Marsch, zleta, dwaite Satz, czterja, dwadzeci.
1: A. Prawa Wotmowa je, Claudiuso?
0: Prawa Wotmowa je, Marsch, Loni. Szakobiesze, tun, jena posta, 3 kilometru doi.
1: Puh, to pak je, pomine, wulki czwak, dlesza, hać po prawom, rekasz, abo?
0: Nein, nic tak, cyle, oficjalne, B. Smedja, być, hać to 10% dlesza, hać rekasz, po takim, w padzie Slavia Marsza, samo 5 kilometru.
1: To, nie jestem wiedział, a ja też nie wiem, Claudio, co stuje netko nasz quiz doby, po takim prime, you know.
0: Hej, dwie karce mamy, po takim, też dwie dobyczary, a to staj. Lydia Kretschmorec a Kola Schota.
1: Wutrobnu gratulacjo wam a wiele wuspecha potom, się byłem na wiezo.
0: Hej, wot mnie też wiezo, szo dobre a wiele zboża napuć wam.
1: Po Claudius, ja jestem tak wieso, że je tam nie prawie mył, jak boch ma mój dobełaj, te 50 kilometrów bieżać.
0: Na to ci, to co a nie by szkodzało, już bieżać.
1: Premol.